0: zadbać jednak o swoje bezpieczeństwo. I temu służy nasza akcja, którą powielamy, którą rozwijamy dzięki działalności Departamentu Rozwoju Turystyki, ale także dzisiaj istotne i ważne jest, aby wpajać młodym ludziom konieczność dla własnego zdrowia i życia noszenia kasków. Słyszymy nieraz i słyszeliśmy o wypadkach na trasach rowerowych z powodu nadmiernej prędkości, o wypadkach podczas jazdy hulajnogą. Ważne jest, aby ten kask ciągle był na głowie podczas poruszania się, bo tylko wówczas będziemy mogli czuć się bezpiecznie i ci korzystający z rowerów, hulajnog, ale i także piesi, którzy poruszają się nieraz wspólną ścieżką pieszo-rowerową. Zadbajmy o nasze bezpieczeństwo i młodych ludzi, i nas, dorosłych.
1: Намісник президента Білостока Томаш Клім підкреслив важливість щоденної звички носити шлем і розвиття городської велосипедкової інфраструктури.
2: W tej akcji mogą uczestniczyć białostockie, ale nie tylko białostockie szkoły. Akcja bardzo ważna, szczególnie w tym okresie, kiedy zaczyna się okres wakacyjny, kiedy wszystkie nasze pociechy będą miały dużo wolnego czasu i niewątpliwie będą spędzać go na rowerze, na hulajnodze, na rolkach, na wrotkach i wszystkich innych możliwych środkach transportu przewidzianych dla dzieci. Chcemy, żeby ten nawyk noszenia kasku, zabezpieczania się podczas jazdy rowerem był wypracowany i był czymś naturalnym, nie tylko dla dzieci, ale również dla rodziców. A myślę, że jeżeli dzieci będą do tego przekonane, to dzieci będą edukować rodziców właśnie po to, żeby w sposób naturalny przypominać im o tym, żeby te kaski nakładać. Także apelujemy do wszystkich o to, żeby przestrzegali przepisów, o to, żeby te kaski zostały nakładane, żeby w sposób bezpieczny i uważny jeździć po białostockich ścieżkach rowerowych. A tu przypomnijmy, w samym Białymstoku to są 173 km ścieżek rowerowych, z czego w tym roku budujemy prawie 9 km nowych ścieżek rowerowych, więc jest gdzie tego roweru używać. Mam nadzieję, że wakacje będą bezpieczne i wszystkie dzieci bezpiecznie wrócą do szkół 1 września.
3: Osobne miejsca na preskonferencji zajęła prezentacja możliwościów wiela turyzmu w regionie. Byli przedstawione karty i dowiedniki na najbardziej popularne marszruty, w tym liku po wiela szlachu Grinnevelo, podlaskim buślinym szlachu i marszrutach wokół Wigierskiego Nacjonalnego Parka.

A w 18 godzinie na rynku Kościuszki u Białostoku. A zautra zapraszaję od 17 godziny u Wieluki u programie koncerty, supolne śpiewy, tancowalne majsterklasy i sustreczy z nośbitami białoruskiej tradycyjnej kultury.

0: Radio Racja.
1: Nabliżajmy się do połowy siądniesznego dnia z racją, a to dobry czas na to, jak wskazać, jakoje nadworie czekaje nas bliżejszym czasem. A u naszym pamięży pachmurna. Trzeba spodziewać się krótkoczasowych deszczów. Wieczór lochki, 2-3 metry za sekundę, cisk u normie. Temperatura powietra 14-18 gradusów. Wieczorem temperatura powietra będzie od 12 do 16 gradusów. Noczu niewielka oblaczność i temperatura od 9 do 12 gradusów. Wieczór noczu tak samo będzie lochki i cisk krychu niżej za normu. Zautra na Białostoczynie, Gradzieńszczynie i na Bierościejszczynie niewielka oblaczność z krótkoczasowymi deszczami. Temperatura powietra dniem od 16 do 18 gradusów.

0: Staruszka Radio Racja. Racja.com.
1: Geta był wielmi sentymentalny i liryczny hurt Recha. A u dni z racja i 9 chwilin zostaje ca da nowa wypusku na winał. A sierot tych że poczuje cież to kwateru zawoczna, a sudzona ekonomista Paula Danejki u Białorusi pradali po nietypowej schemie, iż to u Białorusi planują ci uwieści orden Baćkowskaja dobleść. Właśnie takie nowiny będą tak samo miż innym sierot tych, jak i ja. Przeczytaję wam Uladzimir Lepcewicz. Думаю, już to warta doczekać-ca. Będzie tych nowinał krychu bolsz. I tak samo zdaje-ca, będziemy związywać-ca z naszej korespondentką w Warszawie.

0: Informacja, muzyka, kultura.
1: Nabliżają się do Czarchowa wypusku nowinał. O tym dni z racja i to już będzie apośnia, ale Władimir Lapcewicz dziażuryć dalej i będzie donosić do was nowe informacje. A u tych już najbliższych na dwie chcę zwrócić waszą uwagę. 75-godową mięczanku osudzili za zamach na sadziejniczanie ekstremizmu. No i jeszcze jedna. Babior pakinu kobryncał bez internetu. Rozwidcio tychże nawinał i jeszcze inszyja użo przez 6 chwilin na chwalach Białoruska Radioracja.

żeby żyć. Dokąd wiedzie mnie ta droga, nie wiem, ale nie zatrzymam się. Wolę choć chwilę żyć, niż długo ledwie trwać, jak martwy dzień.